Państwa wielna panawcza, ta i canga na naparę nią wówkiś, na dzielewna, że mi nóg usił fuchu, tym wlawa tu na bim fuchu, siandzara kumada ksajku.